0: ogniem.
1: Jedyną siemce to świecenie.
2: Dzwoń.
3: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: Radio S.
5: Radio S.K.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio RSK.
2: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: SK Kraków.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
1: Poniedziałkowy poranek, 18 maja. Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdźmy, co dzisiaj przyniesie pogoda w Krakowie. Słuchajcie, jak patrzę w prognozy, to wniosek jest jeden. Przetrwajmy ten poniedziałek, a potem już będzie dobrze. Dzisiaj w Krakowie maksymalnie 12 stopni. Przelotny deszcz jest niewykluczony, ale już jutro ma być około 20 i spora dawka słońca. Dzisiaj jednak na słońce bym raczej nie liczył. Biomet niestety nie korzysta. Dobrego dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
3: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
3: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: W SK News Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
5: Ha sido un honor.
2: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia.
5: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
2: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
0: SK Kraków News.
1: Krystian Lis. Miażdżący sondaż dla prezydenta Krakowa z badania OGB wynika, że aż 92% mieszkańców planujących udział w niedzielnym referendum chce odwołania Aleksandra Miszalskiego. Pójście do urny deklaruje blisko 63% krakowian. Tramwaju na kliny nie ma w planach miasta, twierdzi radny Michał Starobrat z Krakowa dla mieszkańców. Według niego urzędnicy wykreślili ten projekt z najbliższej strategii rozwoju miasta Krakowa.
6: Dostałem informację, że w strategii rozwoju miasta Krakowa nie będzie inwestycji tramwaju na kliny.
1: Urzędnicy tłumaczą, że skupiają się na tramwaju do ulic Wąsza i Spacerowej, a dalsza rozbudowa zależy od tempa budowy metra.
0: Jankes,
7: Kama
0: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek. I to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
9: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
8: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
9: 664, 402, 302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
1: Dobrze, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek, to dzień, w którym...

0: O co ci chodzi?
1: Dzień dobry. To był ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. Dzień dobry wszystkim. Tam.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy
1: ale
0: o tym.
1: Ale sam wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy. No.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? No. Przez dwa numery musiałam mu łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. To było ocieranie łez. No. A na dermach? Dermy to dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: Naprawdę?
2: Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nienawidzieliśmy oczywiście Kama, to było coś, zazdrościliśmy. Co tam dermy, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym... I wysłać nam głosówkę na SK Messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: z pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranne pracowanie.
1: Dzień dobry.
4: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: się wstać do pracy.
4: No. Nie? Ja powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No.
0: Jest,
1: super.
0: Jest zamieszanie. Mhm. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
4: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
4: A inni, jak Michał Piruch, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: No, wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co ty mówisz, Jadziu, no?
3: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
3: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
4: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem, to czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, tak jesteśmy otwarci i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu, no.
3: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy.
1: Nie tłumaczy. Lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
4: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
3: Znając Michała, pupa będzie bolała.
5: Klasowanie.
1: Brawo.
5: Tylko

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o derby, tak?
0: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak. Rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda. No.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła?
2: Jan

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
5: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
15: Bardzo miło mi was witać. Poniedziałkowy poranek, 18 maja i pora sprawdzić, co dzisiaj przyniesie pogoda. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy około 12 stopni. Przelotne opady deszczu są niewykluczone, zwłaszcza przed południem. Po południu, pod wieczór właściwie, jest szansa, że słońce nam się pokaże, a jutro już więcej słońca i nawet 20 stopni. Więc jeszcze dzisiaj tak chłodno, a potem z każdym dniem lepiej.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: 6.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
17: Eska Sport News.
16: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
18: Robert! Robert!
16: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
19: Jankes,
20: Kama
21: i Wiktor
22: w Radiu
23: SK.
0: poniedziałek. Dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
13: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
0: I tu nasze trzy kropki.
18: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
0: O, pan Fizolow.
13: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: Czyli Stanie. Jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jak, fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, ja. 21 minut i będzie z nami godzina 7. Tutaj Eska, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś, no, mówię, że nie bardzo.
0: Na osiedlu masz AI, co ci bramę
2: dzisiaj,
0: otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam. Nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy. Czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika.
3: Reklama. Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w pasażu Kapelanka i Centrum Handlowym M1 w Krakowie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, pasaż Kapelanka i Centrum Handlowe M1 w Krakowie. Minus 35% tylko do końca maja.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
6: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę 20 maja czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa 20 maja. Centrum Budowlane Atwik. Kraków, Zawiła 50. My na majówkę.
7: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
6: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
7: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
13: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Dawid z nami samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: okej. Bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Niestety,
4: wyjeżdżam. Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
1: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i pojechać do Energylandii, proszę pana.
3: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych. Chyba nawet
1: brawo!
3: Tej rodzinki.
1: Halo!
2: Ale jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno zbieram.
4: Fantastycznie, trzyma się wszystkiego szerokiego.
0: Radio SK.
1: To była tak zwana krótka piłka. No, co będziemy, trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze, i muzyka, hej!

0: Papa Weekend, witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis. Bardzo miło mi Was witać. O nowych utrudnieniach już teraz. Jest ręczne sterowanie ruchem na ulicy Radzikowskiego, a tam zaczęły się prace przy wymianie nawierzchni na odcinku od ulicy Czerwieńskiego w kierunku wiaduktu kolejowego. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 12 stopni, raczej pochmurno dzisiaj. Jeżeli słońce miałoby nam się pokazać, to dopiero w godzinach późno popołudniowych. A jak na razie parasol miejmy przy sobie, no albo chociaż kurtkę z kapturem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporterski Michał Skolimowski teraz w Eskanius.
2: Dzień dobry.
17: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
2: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
17: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. Tu najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
18: SK Kraków News.
16: Christian Nis. 148 mieszkań z preferencyjnym czynszem powstanie przy ulicy Padniewskiego. To w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej rozpoczęły się prace projektowe osiedla.
19: Będą w większości 3 i 4 pokojowe. To będą 2 budynki.
16: Mówi Aleksander Gołdynia, prezes zarządu SIM Ziemia Krakowska. Lokatorzy wprowadzą się w 29 roku. Krakowskie tężnie salankowe pod lupą radnych po tym, jak badania wykazały w nich obecność bakterii E. coli. Zarząd Zieleni Miejskiej wstrzymuje budowę nowych obiektów i apeluje, by nie zgłaszać ich do budżetu obywatelskiego. Istniejące tężnie zostały zdezynfekowane.
20: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18 maja.
21: Dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
22: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
20: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
21: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje Rachunki.
20: I teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie Granie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to a, to się robi 9 minut po godzinie 7 i bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie, piękna sprawa. Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu, trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
2: Ja oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony, dziękuję, do widzenia.
3: O, zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczogodzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy, no.
2: Ale stop, stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko.

0: Hej, tu SK, 16 po 7.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana, piękna studia. Żeby to było tak sielsko, klimat Bieszczad, drewno, no coś pięknego, żeby było.
0: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka, nie, która imituje studnię?
3: Nakładka. Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie, pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wwiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: siknęło. Nie, to jest, okay. To już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane Bieszczady w domu za niewielkie pieniądze, ale jakieś pieniądze są.
3: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.
0: A to jest fajny pomysł, jak to ma działać. A ile kosztuje taka udawana studnia?
3: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
0: Nie, no to słuchaj, to
2: my grosikami jak do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo.
3: A, dziękuję.
2: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
3: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
2: Zdecydowanie. Rewelacja. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszcza i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
3: Tak. Super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wymieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki, kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym kobietami. Samym wiekiem, które mają kobiety. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej.

0: Reklama.
1: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
2: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdźmy, jaka pogoda nas czeka. Jeszcze dzisiaj tak nie za bardzo, tak niespecjalnie, jeżeli chodzi o to, co widać w zapowiedziach ekspertów od pogody, bo maksymalnie 12 stopni, przelotny deszcz jeszcze w pierwszej części poniedziałku niewykluczony, ale pod wieczór może słońce nam się pokaże. Dziś zajdzie o 20.25. Od jutra już lepiej, nawet 20 stopni w ciągu dnia i więcej chwil ze słońcem.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle, to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
18: SK Sport News.
17: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym 2 meczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
19: Jacek, Kama i Wiktor.
20: Z Radiu SK.
0: Dzień dobry, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
14: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
19: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
0: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu eska.
14: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak.
2: Taki
1: jest
2: kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: No i tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. I po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedłbym z nimi na imprezę.
1: Znaczy, Grece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
7: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
8: Ubezpieczenia zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
15: I po reklamie.

0: tutaj Jacka, 14 minut do godziny 8. Shop all, shop all, hej, hej, Alicante, Alicante.
1: Shop all. Kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencie u nas Nosel, który faktycznie do Alicanta się przenosi, no, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot. Niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotu, niczego odpowietrzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale, czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: pani. No tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie
5: nie
4: wzajemnie przekazali.
5: Nie, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają, proszę pani...
5: Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no z czym problem, no zamówiłam...
4: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
5: Proszę?
4: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
5: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
4: Do Tomasza pani chce dzwonić?
5: Tak.
4: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
6: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
5: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No właśnie.
1: Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: To nasza druga edycja odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić.
2: No tylko przez aplikację. Jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
8: Sprawdzamy teraz, jak jeździ się po Krakowie w poniedziałkowy poranek. Na pewno trzeba się liczyć z przymusowym hamowaniem na węźle Łagiewniki. Między Skawiną a mostem przez Wisłę też jedzie się wolno. Poza tym S7 i Rondo z ulicą Kosmyrzowską w Nowej Hucie. Tam też dosyć sporo aut. Na termometrach dzisiaj do 12 stopni. To będzie raczej pochmurny dzień w Krakowie. Jeszcze przed południem może przelotnie popadać. Lekkie przejaśnienia możliwe dopiero pod wieczór.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski.
10: Dzień dobry,
9: Michale. Co już ustalili śledczy?
10: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
9: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę, 20 dzień maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
11: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
9: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
12: SK Kraków News.
8: Christian Lis, 36-letni motorniczy Marcin Dworak walczy o życie po tym, jak na jednym z przystanków doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyzna był reanimowany przez ponad 40 minut i w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Przyjaciele i koledzy z pracy uruchomili internetową zbiórkę na leczenie. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, strefa na kampusie UJ-u to tylko wycinek programu, który zaplanowano podczas 11. edycji Copernicus Festival. To święto nauki od jutra w Krakowie.
13: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach.
8: Mówi Diana Sałacka, rzeczniczka festiwalu.
14: Young Kama i Wiktor z Radio SK.
6: I pyki już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
14: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
15: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
14: To.
6: No fajnie, że z nami jesteś.
14: Chyba Kaba znalazła swoją bratnią duszę. W radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
16: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: wczoraj już 8 minut po godzinie 8, wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Dzwonię do służby. Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500?
2: I było przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: Niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom.
2: Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8. Znowu lecimy w nieznane.
1: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
3: No.
4: O. No, aż się zapiszczały twoje okulary. Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
5: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
4: Czyli gaz i hamulec w jednym.
5: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach,
5: dokładnie, aczkolwiek.
0: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
5: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
5: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
4: Że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: Dziewczyny, ja tego nie widziałem.
5: Przepraszam, nie roznegliżowane.
3: Nie, to są dziewczyny w strojach kąpielowych, na tym to polega. No, już wszystko jest w porządku, okej. Ale jeśli chodzi o to, co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
4: szalonego
3: robicie? O, szalone dziewczyny.
5: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
4: Bonding time.
5: Tak, tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
3: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
5: Tak.
4: To
5: tak,
4: pozwólcie,
5: dokładnie,
4: że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi, do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to idealne coś dla nich.
4: Więc powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
4: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
0: Odlot ściśle tajny!
5: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy: i Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, ogarnę nam morsowanie. I wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: To najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś nie wiadomo gdzie.
4: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
6: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
3: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
5: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
4: Niemożliwe!
0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
4: Ojej, dobrze, cię chodzinek odpada.
3: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
4: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
2: Odlot Ściśle Tajny.
1: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.

0: wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu Eska.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Ubezpieczenia zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o palmach w ogrodzie? Wpadnij 24 maja na Fiesta Espaniola i urodziny palmiarzy w Przegini Duchownej pod Krakowem. Wybierzesz palmy, drzewa oliwne, juki i cytrusy. Specjaliści doradzą, jak sadzić i dbać o egzotyczne rośliny. Czeka plaża, tapas bar, flamenko i muzyka na żywo. Szczegóły na palmiarze.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis i newsy pogodowe już teraz. O ile na dziś nie mam dobrych wieści, bo do 12 stopni jeszcze przed południem może popadać, o tyle już od jutra poprawa. 20 stopni to temperatura prognozowana na jutro i ma być dużo więcej pogodnego nieba. Bo dzisiaj, jeżeli mielibyśmy spodziewać się, że wyjrzy do nas słońce, to stanie się to dopiero po pracy dla większości, bo dopiero po 18. Zostańcie z nami.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
16: Jankes, Kama.
17: Kama i Wiktor.
16: W radiu.
18: No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
19: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
20: Poniedziałek.
19: I poszedł.
21: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
19: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
22: Idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A czekaj, co, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było
0: kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone kiedyś ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. Promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
7: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
8: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9 Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach polskich, nie tylko oczywiście, na całym świecie, no, było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Jest?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych.
2: Chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, coś mi się wydaje.
0: W domu może, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: dokładnie tak.
1: Już, 9 godzina piątku, poniedziałku za nami.
2: Ale ważne, że na P.
1: Ale pomyślałem o piątku, no bo piątek coraz bliżej, przez to, że 9 godzina poniedziałku jest za nami. No i bardzo dobrze.
3: No właśnie. A my w takim razie pięknie wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami w ten dzień zwany poniedziałkiem.
2: Jeżeli zdarzy się tak, że będziecie dzisiaj przez jakiś most przejeżdżali, to proszę oddać mu cześć albo przez chwilę zadumać, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Mostowca właśnie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
11: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdźmy, co przyniesie pogoda na 18 dzień maja, poniedziałek. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów i Dzień Mostowca. A na termometrach dziś maksymalnie 12 stopni. Raczej pochmurne niebo w przeważającej części dnia w Krakowie, tak bym powiedział. Bo niewykluczone, że pod wieczór słońce do nas wyjrzy. A jak już wyjrzy, to przyniesie nam poprawę pogody, bo jutro ma być więcej pogodnego nieba i do 20.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
12: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz SK Łukasz Bogdan.
13: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi do 20 lat więzienia.
12: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
14: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
12: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów. A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
15: SK Kraków.
9: News.
11: Christian Lis. Straż Miejska w Krakowie ostrzega przed fałszywym profilem na Facebooku, który podszywa się pod jednostkę i zaprasza na fikcyjne wydarzenie w centrum miasta zaplanowane na 21 maja. Sprawa trafiła już do administracji portalu z wnioskiem o blokadę konta. W Stanach to jeden z najpopularniejszych sportów. W Małopolsce wciąż raczkuje, ale warto spróbować. Chodzi o pickleball, w którego można było pograć w weekend na kortach Politechniki Krakowskiej. Czym różni się od tenisa?
15: Mam plastikową piłeczkę z dziurkami. Kort jest 4 razy mniejszy niż w tenisie ziemnym.
11: Mówi Tomasz Kozów z Pickleball Małopolska.
16: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie Bledka chociaż, bo będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule Don't Say That, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam. Yeah.

0: Sydney, Polak i PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia. Takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne. Na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dzisiaj dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami. Oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanach i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot.

0: Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
3: I po reklamie.

0: Zara Larsson na antenie Radio SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspomniałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. 5 Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Musimy porozmawiać.
12: Nie?
11: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
12: Nie,
11: nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
16: Hej, co u ciebie?
17: Zapisałem się do TEB Edukacja.
16: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
17: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
16: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
17: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
16: Też bym tak chciała.
17: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
16: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
18: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
19: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Pasażu Kapelanka i Centrum Handlowym M1 w Krakowie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Pasaż Kapelanka i Centrum Handlowe M1 w Krakowie. Minus 35% tylko do końca maja.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
25: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
26: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
27: Teraz
0: teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, a raczej przed 10. Tomek na Eskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyśle filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło, najnowszy klip od niego w Radiu SK, już za chwilę po 10. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj

0: znaczą zbyt wiele. Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
7: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Już powoli zaczynamy poniedziałkowe przedpołudnie. Jeszcze przetrwajmy te najbliższe godziny z pochmurnym niebem, z taką szarością, burością i tak dalej, dlatego że przed nami poprawa pogody idzie. Już dziś wieczorem słońce raczej powinno nam się pokazać, a jutro ma być około 20 stopni bez deszczu. Środa i czwartek z 22 stopniami w Krakowie, więc zapowiada się, że w końcu będzie lepiej.
17: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Strzelimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
18: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyn. Na ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
17: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Ale Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
19: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach. Dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
17: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
15: SK Kraków. Sport.
16: Krystian Lis, wieczysta Kraków idzie jak burza. Żółto-czarni rozbili na wyjeździe Stal Rzeszów aż 5-1. Dubletami popisali się Gajos i Fejertak, a jedno trafienie dołożył Piazon. Podopieczni Kazimierza Moskala mają już 53 punkty i w wielkim stylu utrzymują się w grze o awans do Ekstraklasy. Mniej powodów do radości ma za to Krakowia, która na własne życzenie skomplikowała sobie walkę o utrzymanie. Pasy prowadziły w Lublinie z motorem już 3-1, ale straciły 2 gole w samej końcówce i zremisowały 3-3. O tym, czy krakowianie zostaną w elicie, zdecyduje za tydzień mecz ostatniej szansy z Koroną Kielce.
20: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad Wodą i między innymi też Wiktor Waligura i 4 pory roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest SK.

0: Only You, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. So I got a parade. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od Ich Troje i Keine Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No to pewnie rząd nerweniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99.

0: 20% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu na antenie Radio SK Kygo, Khalid i Griffin Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmello. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? Pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary. Radio
1: SK. Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Do More i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
3: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp Kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
10: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4 000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4 000 zł. W tym do 3 000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.

0: Ebony Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer 1 z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
11: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik. Kraków, Zawiła 50. My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
13: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
14: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
15: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
16: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
14: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
17: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
18: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
24: Poniedziałkowe przedpołudnie, na termometrach dziś maksymalnie 12 stopni, taka dosyć stabilna temperatura w ciągu dnia, nie widać wzrostów, nie widać spadków, widać, że chmur zacznie nam ubywać na niebie, tych kłębiastych, tych szarych, i dziś wieczorem, pod wieczór właściwie, jest szansa, że słońce nam się pokaże, a jutro już ma być znacznie pogodniej i nawet 20 stopni, zostańcie z nami.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
0: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
1: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
2: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
0: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
3: SK Kraków. Na czasie.
24: Christian Lis, moda, pyszne jedzenie i latynoski relaks w sercu Krakowa. Już w najbliższy weekend w hali Krakowi przy Alei Fosza rusza wielki kiermasz. Czekają na Was letnie kolekcje polskich projektantów, strefa gastro od Art and Food Bazar oraz latynoski piknik z muzyką, salsą i street foodem z Ameryki Południowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A jeśli po zakupach i tańcach chcecie złapać nową sportową zajawkę, mamy dla Was darmowe, podwójne zaproszenie do Atras Squash Club. Na miejscu czeka też bezpłatna strefa zabaw dla najmłodszych. Piszcie na krakowmałpa.sk.pl i przekonajcie nas, że to właśnie Wam należą się wyjścia.
4: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce, December 10 i Infinity 1-2-3. Na początek, nareszcie, 11:05 na zegarach, a w Esce już grają. Michał Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było. Warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sonny Podera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
12: I po reklamie.

Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no, maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce.

0: Will.i.am i spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Radio SK. Za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
12: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombr. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Na plażę w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o Ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora Cię wyprowadzić.
3: Coś Ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o palmach w ogrodzie? Wpadnij 24 maja na Fiesta Espaniola i urodziny palmiarzy w Przegini Duchownej pod Krakowem. Wybierzesz palmy, drzewa oliwne, juki i cytrusy. Specjaliści doradzą, jak sadzić i dbać o egzotyczne rośliny. Czeka plaża, tapas bar, flamenko i muzyka na żywo. Szczegóły na palmiarze.pl.
15: I po reklamie.
16: Wiadomo, że od czasu do czasu popadać musi i musi się zrobić szaro i buro, żeby potem docenić poprawę pogody. I właśnie z takim scenariuszem będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie, bo przed nami, proszę Państwa, poprawa. O ile dzisiaj maksymalnie 12 stopni pokażą krakowskie termometry i na słońce marne szanse, chyba że pod wieczór, o tyle już jutro ma być do 20 i żadnych opadów na jutro w prognozach nie ma. Na środę i w czwartek jeszcze cieplej w Krakowie, bo do 22 stopni.
17: Punktualnie 12. SK News. Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
18: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
19: Groziła mi o tak blisko do gardła.
18: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
17: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na Platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie pył znad Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie pył znad Sahary, to co?
0: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
17: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
15: SK Kraków. Na czasie.
19: Christian Lis w Zatorlandzie wystartował Szymek Koster. Kolejka stworzona we współpracy ze znanym youtuberem, który najpierw zbudował ją w Minecrafcie. Atrakcja zadebiutowała na 17 urodziny parku, a jej największą zaletą jest pierwszy wagonik, obracający się o pełne 360 stopni. Piszcie na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, że to do Was powinny trafić darmowe wejściówki do Zatorlandu. Trwają zapisy na 12 PKO Krakowie Półmaraton Królewski do 11 października. Miejsca znikają błyskawicznie, dlatego warto zarejestrować się jak najszybciej.
20: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono Wam się bardzo przyda, po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2:00 po 12:00, Fukaj, Vito Bambino, zabiorę Cię tam, to już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, Photograph w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Tame Impala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę, wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
1: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Krakowie robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
21: I po reklamie.

0: Pięknych głos. Sia, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży, bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk? Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto...
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
23: I po reklamie.

0: Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13, od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit w Esce.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
11: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
17: Pochmurno, chłodno, a niewykluczone jeszcze, że i deszczowo. Pogoda w poniedziałek niemal identyczna jak w weekend ten miniony w Krakowie. Najwyżej 13 stopni dziś, a teraz odczuwalna temperatura to 10, bo wiatr nieco nam ją jeszcze obniża. W kolejnych dniach już na szczęście lepiej. We wtorek ma być 20 stopni Celsjusza i w końcu niewielkie rozpogodzenia, a od środy już powyżej 20 dzień w dzień aż do końca tego tygodnia. Powoli rośnie też ciśnienie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
18: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97, z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
19: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Na jednym widzie mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
18: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
20: SK Kraków. Na czasie.
21: Kasia Smakowska. Biblioteka na Sportową. Od dziś można odwiedzać nową filię Biblioteki Kraków przy ulicy Sławka. Jest inspirowana właśnie światem sportu. Nad regałami jest sufit z wymalowanym boiskiem, a książkę można przejrzeć siedząc na autentycznych krzesełkach stadionowych. Wystawa Gra Miejska i atrakcje dla najmłodszych 29 maja na dziedzińcu Szpitala Świętego Ludwika odbędzie się jubileuszowy Dzień Dziecka. Placówka świętuje 150. urodziny. A na krakowskim rynku Kiermasz Rzemiosła można na nim spotkać twórców pielęgnujących lokalne tradycje i kupić unikalne wyroby rękodzielnicze i jeszcze do niedzieli.
22: 3 minuty? Nie, jeszcze dwie. Dwie po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Piękny duet. Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami. Więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
6: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
7: Serio?
6: Disney Junior zaprasza Cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
7: Jest!
6: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
7: I konkursy z nagrodami!
6: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
7: Mamo, tato, idziemy!
6: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowemyślnikczyżyny.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
10: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radia SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Cyms, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
17: Hej, co u ciebie?
18: Zapisałem się do TB Edukacja.
17: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
18: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
17: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
18: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
17: Też bym tak chciała.
18: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
17: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
20: Serio?
19: Disney Junior zaprasza Cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
20: Jest!
19: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
20: I konkursy z nagrodami!
19: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
20: Mamo, tato, idziemy!
19: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowe-czyżyny.pl.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: I po reklamie.

Jazzy, Can't Deny It w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning Quest.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
8: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
9: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
7: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
12: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
14: Serio?
13: Disney Junior zaprasza Cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
14: Jest!
13: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
14: I konkursy z nagrodami!
13: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
14: Mamo, tato, idziemy!
13: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowe-czyżyny.pl.
15: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Uwaga na utrudnienia w Wieliczce. Tam na rondzie Armii Krajowej autobus krakowskiego MPK potrącił dziecko. Lądował w tym miejscu śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Życiu dziecka na szczęście nic nie zagraża. Poniedziałek jeszcze chłodny i pochmurny w Krakowie i nadal może popadać deszcz, ale to już ostatni dzień tej chłodniejszej fali. Od jutra wiosna będzie już pokazywać się z tej cieplejszej strony. Słupki termometrów mają podnieść się do 20 stopni. Dziś tylko 13.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Minęła 14, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch, pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany, nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary, prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychologicznym. psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
0: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
23: O czym Michał Skolimowski.
1: SK Kraków. Na czasie.
3: Kasia Snakowska, jeśli marzy Wam się własna palma, ale tylko taka samodzielnie zasadzona, to najlepsza okazja, by nauczyć się tej sztuki w niedzielę w podkrakowskiej Przegini Duchownej. Swoje pierwsze urodziny świętują palmiarze.
20: Będzie paella, tapasy, sporo smakołyków. Specjalista Paweł opowie o uprawie egzotyków.
3: Mówi Piotr Chmielowski, właściciel palmiarni. SK patronuje tej imprezie. A Speedway Kraków zmierzy się w niedzielę na własnym torze ze Śląskiem Świętochłowicem. Jeśli chcecie zobaczyć to na żywo, to piszcie maile na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, że to wy powinniście tam być.
24: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów, to zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam, 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hertz będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
6: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp Kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
12: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
16: I po reklamie.

0: To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Low Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację, trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata, coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonathan PZ Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
10: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik, Kraków, Zawiła 50. My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
15: Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
16: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
17: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
15: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
18: I po reklamie.

0: Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
11: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
10: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
11: To nawet lepszy początek.
12: Uniwersytet DSW Ideis wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideis.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideis.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
17: Od Tyńca do Łagiewnik, A4 jedzie wolno na tym długim odcinku w kierunku lotniska. Korki też na obwodnicy Skawiny. W Krakowie długi ogonek na ulicy Pułanki do zbiegu z Christo Botewa. W Nowej Hucie najgorzej jest teraz na Piasta Kołodzieja. I jeszcze Aleja 29 listopada korkuje się wzdłuż cmentarza Rakowickiego i dalej aż do estakady nad ulicą Opolską. 13 stopni teraz w Krakowie i pochmurno. W nocy 5 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
19: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
18: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
15: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
18: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
20: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
18: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
21: SK Kraków.
17: Kasia Smakowska. 27% wyborców musi pójść do urny, żeby niedzielne referendum było ważne. Krakowianie będą decydować o odwołaniu prezydenta miasta i Rady Miasta. Bartosz Dębiński, projektant komunikacji PR-owej, komentuje, że potknięcia władzy odbiły się mocno na wizerunku rządzących.
22: Kryzysy niestety się przydarzyły i będzie bardzo ciężko odwrócić uwagę opinii publicznej.
17: Cisza wyborcza od północy z piątku na sobotę. Na liście zadań jest 155 projektów. Można już głosować w tegorocznej edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadań Zarząd Województwa przeznaczy 16 milionów złotych.
23: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć!
23: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię, zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół, Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura, będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
18: Tu Pawełek, dzień dobry.
27: Dzień dobry.

0: i Leniomi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. A zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, pani
0: myślałem,
1: Kierowski,
0: że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: Godzinie nie będę śpiewał,
0: ja to rozumiem.
1: 100 lat.
0: Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo
1: dokładnie
0: nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie, wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-a.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel, tegoroczny hymn wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
15: Marzysz o palmach w ogrodzie? Wpadnij 24 maja na Fiesta Espaniola i urodziny palmiarzy w Przeginii Duchownej pod Krakowem. Wybierzesz palmy, drzewa oliwne, juki i cytrusy. Specjaliści doradzą, jak sadzić i dbać o egzotyczne rośliny. Czeka plaża, tapas bar, flamenko i muzyka na żywo. Szczegóły na palmiarze.pl.
16: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
19: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
1: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku. Nazywa się Repeated. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
1: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeated, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego 100
0: lat. Jakiego uszka, Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka? Ty
1: no.
0: Śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem, no tak, Pawełku, czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram, więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. Kasia i Asia, która...
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie zakominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
13: Serio?
12: Disney Junior zaprasza Cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
13: Jest!
12: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
13: I konkursy z nagrodami!
12: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
13: Mamo, tato, idziemy!
12: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowe-czyżyny.pl.
14: I co, zapisałeś się już na studia?
15: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
14: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
15: Brzmi jak miejsce dla mnie.
16: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
0: Moja angielska w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
0: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Wiecie, gdzie rządzi głód i nuda? Tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
20: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
21: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
19: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Cały czas zbiera się na deszcz i całkiem pochmurny ten poniedziałek w Krakowie. Wieczorem na termometrach 10 stopni, w nocy 5 w tym najchłodniejszym momencie i od jutra ma być już cieplej, do 20 i rozpogodzenia w prognozach też są. Jeszcze drogi, tuż przed 16 najmocniej korkuje się na Nowym Kleparzu, na Alei 29 listopada jadąc dalej w kierunku Górki Narodowej i ulica Konopnickiej w obydwu kierunkach zatkana.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MON-u lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
25: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
24: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
0: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
24: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała. Na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 centymetrów świeżego śniegu. Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
1: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przydeptane szlaki wyżej.
24: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik Topr. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
2: SK Kraków. Sport.
3: Kasia Snakowska. Miasteczko biegowe stanie w samym sercu uzdrowiska. 31 maja bieg Sfoszowicki pod patronatem Eski. Można się jeszcze zapisać.
4: Bieg jest zarówno dla tych bardziej zaawansowanych, jak 10 km, także 5 km. Rodzina Mila, tutaj sztafeta rodzinna, ale także biegi dla dzieciaków.
3: Mówi Rafał Oświęcimka, organizator biegu. Przed fetą kibice Wisły Kraków proszą o wsparcie rzeczowe. Chodzi o przygotowanie konfetti i serpentyn. W sklepie TS Wisła będzie czekał specjalny karton, w którym możecie zostawiać wspomniane rzeczy. Feta w niedzielę wieczorem na rynku.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Radio SK.
27: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16:00. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
28: Tu Pawełek, dzień dobry.
27: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą
0: do
2: getry.
0: Głowy.
2: To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
20: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
21: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
22: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
23: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
26: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
27: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
28: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.

Fajnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Pamiętasz, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna seniorita, którą mamy dla was na ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No a Jeska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć? Mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie. Było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mieli policzki wołowe z kruskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jezus, moje policzki aż się spłociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frunął już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce. Dzięki niej Anastasia, Left Outside Alone. Na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek.
0: No
1: otworzył sobie tekst i tutaj na całe gardło śpiewał za Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek. Wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer.
0: To
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Tyle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście.
0: Zmiany biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów. Tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK. To też będzie nasz merch popołudniowy. A za moment Dawid Podsiadło. To, co masz ty. Zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: I po reklamie.

0: Halo,
1: Odebena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
2: I za chwilę oczywiście u nas news, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
1: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
24: 10 stopni dziś wieczorem, 5 w nocy, ale to już ostatnie takie chłodniejsze momenty. Od jutra ocieplenie i dwójka z przodu przy wartościach temperatury znów stanie się normą. Do 20 stopni we wtorek, w środę i czwartek do 21, w weekend jeszcze cieplej od 24 do 25. Do tego przejaśnienia czwartek będzie takim dniem, w którym może przydarzyć się burza i tylko biometr dzień w dzień będzie niekorzystny.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
1: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
0: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
0: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych 4 kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
3: SK Kraków.
22: Kasia Smakowska. W czwartek przed sądem apelacyjnym w Krakowie proces Ingebrigta G. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i uprowadzenie ich córki. Sąd pierwszej instancji nieprawomocnie skazał Norwega na dożywocie. Policja i krakowskie MPK sprawdzają, jak doszło do potrącenia dziecka przez autobus w Wieliczce. 9-latek został przewieziony do szpitala śmigłowcem LPR-u. Jego życiu nic nie zagraża. Kierowcy autobusu policja zatrzymała prawo jazdy. Krakowia walczy o przetrwanie w Ekstraklasie. W weekendowym spotkaniu z Motorem Lublin padł remis 3-3. O tym, czy Krakowianie zostaną w elicie, zdecyduje mecz ostatniej szansy z Koroną Kielce.
25: Rzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
26: Tu Pawełek. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.

0: Narcotic Trust, I Like It. W Radiu SK już 13,5 minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie? Ja to rozumiem.
1: Ugryzło.
2: Znaczy, jak ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Tak, takie jest powiedzenie. Tak,
0: no jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to co wtedy?
1: Ja będę się witać z kimś.
0: Z milionerem.
1: Witamy milionerem.
0: Was bardzo pięknie w zabawie. Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK?
2: Dzwońcie.
0: Aplikuję, tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Adzia wam podpowiada.
1: Można w niej znaleźć przyjemności?
0: Można w niej znaleźć przyjemności, ale
1: przyjemność.
0: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry. Witam.
0: Kogo witamy? Czołem.
3: Przemek.
0: Cześć, Przemo. Bardzo proszę. Pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemności.
2: Można tam znaleźć.
0: Znaleźć przyjemność.
3: Trzyma się tam przyjemności?
0: Tak.
3: Jakaś... Co by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś szafka?
0: Szafka.
3: Na słodycze.
0: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi trzyma na stało. Się. Przynosi się.
2: Dla kogoś najczęściej.
1: Dla kogoś najczęściej.
0: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
2: A faktycznie, ma uszy.
0: Tyle z podpowiedzi, za moment rozgrywamy rundę drugą.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: audycję codziennie po 18.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
3: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
4: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
5: Serio?
4: Disney Junior zaprasza Cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
5: Jest!
4: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
5: I konkursy z nagrodami!
4: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
5: Mamo, tato, idziemy!
4: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowemyślnikczyżyny.pl.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Egen, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i Egen, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w rejku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym
2: coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak. Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest
1: pisze
0: napis.
1: Na nim happy. Berzet,
0: dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć, Karolu. Witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
1: Birthday to you?
0: Tak jest. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super. Super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl. Jadzia.

0: Takich było trzech z Fasonem, Kaigo, Khalid i Griffin. Na antenie Radia SK to numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: No może, lecącego nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
1: Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby tę zagadkę rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Kapitan, na miejscu
1: przydadzą
4: wam się euro.
1: To pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła
7: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
8: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
12: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
14: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Deco Fire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
20: Serio?
19: Disney Junior zaprasza Cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
20: Jest!
19: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
20: I konkursy z nagrodami!
19: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
20: Mamo, tato, idziemy!
19: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowemyślnikczyżyny.pl.
21: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik, Kraków, Zawiła 50.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: Marzysz o palmach w ogrodzie? Wpadnij 24 maja na Fiesta Espaniola i urodziny palmiarzy w Przegini Duchownej pod Krakowem. Wybierzesz palmy, drzewa oliwne, juki i cytrusy. Specjaliści doradzą, jak sadzić i dbać o egzotyczne rośliny. Czeka plaża, tapas bar, flamenko i muzyka na żywo. Szczegóły na palmiarze.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
13: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
14: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
12: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Od jutra prace na drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Marii Konopnickiej w rejonie Parku Zdrojowego. Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów potrwają 2 dni. Tej nocy 5 stopni na termometrach, a we wtorek pogoda ma być już lepsza w Krakowie. Przede wszystkim zrobi się cieplej, do 20 stopni Celsjusza. Słońce ma się nawet pojawić i to już będzie prawdziwy luksus. Ciśnienie lekko w górę, biometr mamy niekorzystny. Newsy z kraju ze świata za moment, a potem newsy z Krakowa.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
19: SK Sport News.
18: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Bruk Betfair. przed Termalikę Nieciecza. Początek spotkania za niespełna godzinę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3.
20: SK Kraków News.
21: Kasia Snakowska prowadził krakowskie tramwaje i pomagał pasażerom. Dziś sam potrzebuje pomocy. Marcin Dworak, jeden z motorniczych krakowskiego MPK, walczy o powrót do sprawności. Pod koniec kwietnia doznał nagłego zatrzymania akcji serca w czasie pracy.
22: W zajezdni tramwajowej Nowa Huta, gdzie on pracował, także w zajezdni pod górze. Będą puszki, gdzie będzie można wrzucać datki.
21: Mówi Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK, a zbiórkę znajdziecie też w sieci. Zabierz paszport na wakacje. 30 maja paszportowa sobota w punkcie przy ulicy Świętego Sebastiana. To szansa na szybkie załatwienie wniosków przed podróżą.
23: Imprezka!
24: Imprezka!
23: Imprezka!
25: Dwie minuty po godzinie 18, czas przejąć stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Darii Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nigdy dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. Why, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wykończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły, zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w SC.

0: I tak się kończy sezon, czyli hit Dawida Podsiadły w Radiu SK, ale spokojnie, jeszcze niejednokrotnie się zacznie. 21 minut po godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wykończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
6: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
14: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
15: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: I co, zapisałeś się już na studia?
18: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
17: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
18: Brzmi jak miejsce dla mnie.
19: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
20: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla 2 osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
23: I po reklamie.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezę, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Euro Truck Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, A więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
16: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie Centrum Handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
13: I po reklamie.

Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Oliwii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Oliwia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to sprawia, że się wolniej starzejemy, czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
4: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy miliard złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
10: Serio?
9: Disney Junior zaprasza Cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
10: Jest!
9: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
10: I konkursy z nagrodami!
9: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
10: Mamo, tato, idziemy!
9: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowemyślnikczyżyny.pl.
11: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: I po reklamie.
16: Kraków na czasie.
17: Jeżeli szukacie mocnych wrażeń, dajcie głośniej. W Zatorlandzie wystartował Szymek Koster. To wyjątkowa kolejka górska stworzona we współpracy ze znanym youtuberem, który najpierw zaprojektował ją w świecie Minecrafta, a teraz postawił w rzeczywistości. Atrakcja zadebiutowała na 17 urodziny parku, już jest hitem, a wszystko przez pierwszy wagonik, który obraca się o pełne 360 stopni. Chcecie przetestować go na własnej skórze? Piszcie do nas na krakowmałpa.sk.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie progresji wystąpi Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
20: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
0: Jesteś szczęśliwa.
20: Jestem szczęśliwa.
0: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl.
15: Imprezka.
18: Imprezka.
15: Imprezka.
0: Dwie minuty temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram. Rule i Don't Say That. Za chwilę teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: Smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i Mae Stevens, Jungle już za nami. Za chwilę Bledka i dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli. Ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne. Marlena, dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: No,
0: może być? No, a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściśle tajny!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny. Czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra, jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie, aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
3: Reklama. Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Planujecie?

0: Ślub to najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w pasażu Kapelanka i Centrum Handlowym M1 w Krakowie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, pasaż Kapelanka i Centrum Handlowe M1 w Krakowie. Minus 35% tylko do końca maja.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę 20 maja czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa 20 maja, Centrum Budowlane Atwik, Kraków, Zawiła 50.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: My na majówkę.
9: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
8: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
9: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.

Wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20. Imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26. urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
0: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w pasażu Kapelanka i Centrum Handlowym M1 w Krakowie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, pasaż Kapelanka i Centrum Handlowe M1 w Krakowie. Minus 35% tylko do końca maja.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny Spyshop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes, less stress.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, uwaga! Nadchodzi najbardziej bajkowy Dzień Dziecka w mieście!
18: Serio?
17: Disney Junior zaprasza cię do niezwykłej przygody w centrum Nowe Czyżyny.
18: Yes!
17: Ariel, Myszka Miki, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi. Wszyscy w jednym miejscu.
18: I konkursy z nagrodami!
17: 22 i 23 maja od 11 do 17. Strefy zabawy, animacje i masa atrakcji dla całej rodziny.
18: Mamo, tato, idziemy!
17: Centrum Nowe Czyżyny. Tu zaczyna się przygoda. Sprawdź szczegóły na nowemyślnikczyżyny.pl.
19: I po reklamie. Kraków na czasie.
20: Czas zrzucić biurowy stres, złapać zupełnie nową sportową zajawkę na antenie Eski. Mamy dla Was podwójne darmowe zaproszenie do Atras Squash Club. To idealne miejsce, żeby sprawdzić swój refleks, poprawić kondycję, spędzić aktywnie czas ze znajomymi. Co ważne, nie trzeba się martwić o opiekę nad najmłodszymi, bo na miejscu czeka specjalna strefa zabaw dla dzieci, do której wejście z naszymi biletami macie za darmo. Chcecie zgarnąć wejściówki na korty i spędzić wieczór w ruchu? Piszcie do nas pod adres krakow@sk.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: No, żyjemy koncertami. Sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Club Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem, i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
23: Radio SK, nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zaskoczona, że można u Was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie, zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie, proszę.
22: Wiki, to teraz uważaj, spójrz w górę. Czy to ptak? Nie, czy to samolot? Nie, to Superman! Lecę do ciebie, już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Floridę. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
24: Imprezka.
25: Imprezka.
24: Imprezka.
25: Imprezka.
24: Imprezka.
25: Imprezka.
24: Imprezka.
22: A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą dżinsy dzisiaj. Tame Impala i Jenny, już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12, minuta po 20. Tu Hanczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ z całego świata. Wśród nich m.in. jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: uwaga na Kubę i Kubę, bo oni nie tylko śpiewają o tym balkonie, ale oni chodzą ludziom po domach, wchodzą na balkony i grają tam im swoją nową piosenkę. Widziałem na Instagramie, możecie sobie to zobaczyć, ale jakby co to przynajmniej przynoszą ciasto. Oprócz ładnych dźwięków oczywiście. Kuba i Kuba, Stygnie lato na antenie Radia SK. Wcale bym się nie obraził, gdyby do mnie na balkon wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki, a jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę, można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
3: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, pomożesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w pasażu Kapelanka i Centrum Handlowym M1 w Krakowie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, pasaż Kapelanka i Centrum Handlowe M1 w Krakowie. Minus 35% tylko do końca maja.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: imprezka, Hanczak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce, dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Mati Puczuło zagra wam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleć planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
9: I po reklamie.
10: Kraków na czasie.
11: Czy krakowscy biegacze są gotowi na wielkie wyzwanie? Ruszyły zapisy na 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Impreza odbędzie się co prawda jesienią, 11 października, ale już teraz warto zabezpieczyć swój numer startowy. W tym roku pod Tauron Areną będzie mogło stanąć rekordowe 18 tysięcy zawodników z całego świata. Malownicza trasa tradycyjnie poprowadzi przez najpiękniejsze zakątki miasta, a meta zlokalizowana wewnątrz przyciemnionej areny gwarantuje niezapomniane emocje.
12: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
13: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
12: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką. Lanberry marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie jak Dzięki, że jesteś czy Piątek. Lanberry wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z sk.pl napisała artykuł na swój temat i przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
14: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy ja przed tobą debiut?
15: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. Chciałam być krytyczką muzyczną, ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
14: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
15: Ile?
14: No kilka dobrych miesięcy już.
15: No to jak na nas to
14: naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
15: To prawda, a tutaj taka przerwa, no to się dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
14: Mhm, którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
15: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze. I tym razem postanowiłam napisać o o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla, kto cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
14: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich źle.
15: Tak, tak.
14: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
15: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z ciebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji. A wydaje mi się, że ogólnie, kolektywnie, może Polacy, może to jest jakaś taka kwestia nasza, że my... Coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. I to jest i parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
14: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
15: Tak.
14: Który to był utwór?
15: Trasę. Zew, trasę, plan awaryjny. Teraz oczywiście jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to.
14: Ale na tamty czas.
15: Ale na tamty czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego, mam wrażenie. Naprawdę.
14: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
15: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem był ten, to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
14: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
15: Aha, było.
14: No my jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
15: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
14: odliczenie do
15: szczera reakcja, tak, tak.
14: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku, tak. Zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberry. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X-Faktora. Ty miałaś nawet tak, Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberry. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Factor 4, odcinek 5.
15: Ale patrz, Małgorzata Uściłowska i tam Anna.
14: Myszczą na scenie. O tym Lanberry. Ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
15: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
14: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. O. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
15: pisać. Crazy. To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie, postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
14: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
15: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważyłam, że moi fani i nie tylko chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X Factor, doszłam, zapowiadało się super. Świetnie, tam przychodziłam z etapu na etap. Dotarłam do domów jurorskich. Jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
14: Z którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
15: Tak. Tak, tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez 2 dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania. Byłam kompletnie rozbita i stwierdziłam, że to jest absolutny... No, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy. Aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu i po emisji pierwszego odcinka X Factora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka, on zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać i...
14: I tak jesteśmy, 5 płyt dalej.
15: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym. Już też byłem. A z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Mhm. Pierwszej wytwórni, pierwszej płyty. No i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię 6. album.
14: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? Jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz do dzisiaj?
15: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że...
14: A ty też nie dajesz pożywki mediom?
15: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz. Wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, no niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
14: A miałaś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
15: Na początku tak.
14: Bo pewnie kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
15: Tak,
14: a kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
15: Kumam to, tylko wiesz, to ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do tego muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę. Jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie, ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności. To jest po prostu dla mnie nienaturalne. Nigdy się chyba nie przestawię na to, że wiesz, że budzę się z telefonem w ręku i od razu nagrywam, bo owszem, budzę się z telefonem w ręku, bo jestem uzależniona od telefonu, od TikToka i tak dalej, i tak dalej, ale nie byłabym w stanie przekroczyć tej granicy, że zdaję wam sprawozdanie ze wszystkich czynności, które robię.
14: A podejmowałaś takie próby? Bo uznałaś, że a spróbuję, może to się opłaci?
15: Nie, wszystko robiłam w zgodzie ze sobą. Jeśli coś jest absolutnie niezgodne ze mną, to po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie... bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję. Na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
14: Tak, jest jakaś interakcja.
15: Jest interakcja.
14: Na komentarze. Mm-hmm.
15: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj. Mm-hmm.
14: Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SK.pl dotyczącym ciebie jest ten... o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. Mm-hmm. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Mm-hmm. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Heca, tym najnowszym?
15: Dlaczego postanowiłaś?
14: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz do kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, mm-hmm. zaczęłaś tworzyć
15: za dużo tego było.
14: Dla siebie, no. to przyniosło to
15: za dużo
14: efekty.
15: Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. To był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie, no bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piasecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam i ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej, także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam z przyklejonym nosem telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jak jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no, Heca była totalnie taka...
14: Przełomowa.
15: No, przełomowa, tak.
14: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się Kuba Wojewódzki, to powiedział odnośnie Maryli Rodowicz, że wie od wielu osób, że Maryla Rodowicz zużywa twórczy tlen podczas współpracy. Też masz takie wnioski?
15: Nie. Mam zupełnie odwrotne.
12: Cały wywiad Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie.
10: SK Kraków News.
0: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
10: SK Kraków.
0: Największą akademią piłkarską w Małopolsce może pochwalić się KSPN Pogoń Kraków. Cała organizacja zrzesza blisko 800 zawodników. Grający na południowym zachodzie Krakowa zespół spadł w ostatnim sezonie z piątej ligi do ligi okręgowej, jednak wciąż ma wysokie ambicje na przyszłość.
4: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Pogoń Kraków, bo Pogoń Kraków jest klubem piłkarskim, ale wydaje się też, że przede wszystkim akademią piłkarską.
9: Przemysław Dobroch, jestem założycielem Akademii Piłkarskiej w klubie KSPN Pogoń Kraków, trenerem również i aktualnie dyrektorem zarządzającym klubu. No tak, Pogoń budujemy w taki sposób, że chcemy, żeby to był klub duży, otwarty, w którym każdy znajduje swoje miejsce, także to, można powiedzieć, parafrazując te słynne słowa, coś więcej niż klub. Akademia Piłkarska rzeczywiście jest tutaj u nas największą w tym momencie w całej Małopolsce. Tak naprawdę chwalimy się, że to całe stowarzyszenie piłkarskie jest największym pod względem ilości członków i tak chyba faktycznie jest, no bo mamy prawie 800 zawodników i są to rzeczywiście zawodnicy, zawodniczki również w praktycznie w każdym wieku, od tych najmłodszych, od dzieci, od trzylatków, przedszkolaków do seniorów, zawodników, którzy już grają wyczynowo rzeczywiście w piłkę nożną.
4: Może troszkę o tych seniorach. Oni grają w lidze której?
9: No aktualnie jestem trenerem też tej drużyny, więc mogę powiedzieć rzeczywiście dość sporo na ten temat. W tym momencie spadliśmy z Ligi Piątej, do której awansowaliśmy w poprzednim sezonie. To był taki jeden z większych sukcesów w historii, jeśli chodzi o piłkę seniorów, seniorską, jeśli chodzi o piłkę dorosłych. Tym większy był to sukces, że został osiągnięty tak naprawdę zawodnikami głównie z Akademii Piłkarskiej właśnie, czyli tymi, którzy tutaj u nas się szkolili, którzy razem z nami dorastali, którzy tutaj się rozwijali i później faktycznie dostąpiliśmy takiego zaszczytu, bo to to jednak zaszczyt. Graliśmy z zespołami z całej Małopolski, z dość uznanymi markami, żeby ten sezon spędzić na tym poziomie najwyższym, tak naprawdę można powiedzieć, w historii klubu. Nie udało nam się utrzymać. To też, myślę, jest kwestia wszystkim doświadczenia, raczej tego, że no, musieliśmy to doświadczenie zebrać. To młodzi zawodnicy głównie, więc w pewien sposób no, nie podołaliśmy temu zadaniu, natomiast zebraliśmy doświadczenia i chcemy tam wrócić. Chcemy się w przyszłości zatrzymać pewnie na dłużej na tym poziomie, bo jako ciekawostkę powiem, że w Krakowie, w mieście, w którym no, jest chyba z 50 lub trochę więcej klubów piłkarskich, czyli bardzo pod tym względem rozwiniętym, przez ten czas, kiedy graliśmy na poziomie piątoligowym, byliśmy taką piątą, szóstą siłą seniorską, tuż za markami prawdziwymi, czyli za Krakowią, za Wisłą, za Hutnikiem i Wieczystą, więc to było dla nas duże wydarzenie i no, mając bardzo dużą, rozbudowaną akademię, chcemy również utrzymywać tą piłkę seniorską na dobrym poziomie.
4: To teraz może troszkę o historii Pogoń, Kraków, ale też mówi się Pogoń Skotniki, tak? Tylko, że tego elementu nie ma już chyba w nazwie. Jak to wygląda? Jak wygląda historia klubu? Skąd się to wszystko wzięło?
9: Pogoń Skotniki powstała już tuż po wojnie, w 1948 roku. Tak naprawdę dzisiejsza Pogoń Kraków to jest ten sam klub. Nazwę zmieniliśmy w 2018 roku na 70-lecie klubowe. Ta zmiana nazwy wiązała się z tym, że przez lata akademia na tyle rozwinęła się, że no nasze drużyny grały w zasadzie z wszystkimi takimi znanymi, uznanymi klubami polskimi na turniejach, wszelkiego rodzaju rozgrywkach, czy z Legią, czy z Jagiellonią, czy z Pogonią Szczecin. Tak naprawdę chyba z wszystkimi zespołami ekstraklasowymi. Więc no, Pogoń bardzo się rozwinęła jako klub i stała się taką też marką, jeśli chodzi o szkolenie dzieci. Dlatego też postanowiliśmy w pewnym momencie na fali tych zmian, tego rozwoju, zmienić ten człon, to znaczy dodać Kraków tak naprawdę do nazwy, jako to nasze miasto, troszeczkę zwiększyć jeszcze właśnie rozpoznawalność klubu. Natomiast nie zapominamy absolutnie o historii. Jest to dla nas bardzo ważny element takiego klubowego dziedzictwa. Te Skotniki, to miejsce, w którym jesteśmy, stąd się nigdy nie chcemy wyprowadzić. Fantastyczne miejsce w granicach Krakowa. Jesteśmy związani. Tutaj ta charakterystyczna wieża ciśnień, która góruje nad stadionem, to jest też taki element, który też często wykorzystujemy graficznie. Jest to takie nasze, lokalne. Więc ta lokalność jak najbardziej nam też przyświeca. Dbamy o to, jak wygląda właśnie przeszłość. Staram się kultywować. No, w maju mieliśmy takie wydarzenie, które było no, smutne dla naszej akademii, ponieważ zmarł założyciel całego klubu, pan Jan Gruca. To było takie wydarzenie, w którym my mogliśmy przez lata tak naprawdę żyć i funkcjonować jeszcze z osobą, która nam opowiadała tak naprawdę o początkach klubu. To jest rzadkość, powiedzmy sobie szczerze. Pan Jan już miał ponad 90 lat, ale do końca był aktywny, do końca przychodził na mecze. No i meczem z Garbarnią w marcu pożegnaliśmy tak naprawdę tutaj pana Jana. Oddaliśmy mu cześć, oddaliśmy mu hołd, była minuta ciszy, więc no, spotykaliśmy się wcześniej też z panem Janem, on nam często opowiadał o historii, także no, było to i jest dla nas bardzo ważne, żeby tą część klubową kultywować.
4: Kultywują państwo dziedzictwo tego klubu, ale też patrzą państwo odważnie w przyszłość. Mówię tutaj oczywiście o akademii, ale też wydaje się, że jakby ta część pozaboiskowa, powiedzmy ta prezentacyjna, wygląda u państwa na bardzo dobrym poziomie.
9: Tak jak już na starcie powiedziałem, chcemy, żeby to było coś więcej niż klub. Dlatego w ramach tak naprawdę całego klubu funkcjonują również takie zespoły, których naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówimy tutaj o sporcie osób niepełnosprawnych, o zespole, drużynie dzieci z zespołem Downa i z innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także o zespole amfutbolu, czyli tej odmiany piłki nożnej, w którą grają osoby po amputacjach jednostronnych i z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi również. I te dwie drużyny to takie nasze perełki. One bardzo wspaniale się rozwijają. Bardzo chcemy nadal, żeby one szły do przodu, żeby one się rozwijały, żeby dzieciaki, żeby ta młodzież była bardzo zadowolona z tego, jak to funkcjonuje. Jest to dla nas też takie właśnie klubowe dopełnienie, to co powiedziałem. W klubie w zasadzie piłkę grają, trenują wszyscy, czy dziewczynki, czy chłopcy, czy przedszkolaki, czy ta młodzież trochę starsza, czy młodzież już szkolna, czy dorośli. Także właśnie, tak jak powiedziałem, osoby niepełnosprawne. No bo tak sobie to kiedyś założyliśmy, tak zarząd klubu i osoby, które tutaj ten klub rozwijają. Taka im przyświeca cel i cały czas bardzo mocno o to dbamy. To również jest oczywiście, tak jak pan powiedział, dbałość o elementy graficzne. Też zmiana nazwy wiązała się z tym, że dokonaliśmy pewnych swoich graficznych zmian, przede wszystkim w herbie klubu. Został bardzo mocno odświeżony, ale oczywiście przez wybitnego specjalistę, pana Kubę Malickiego, który dokonał takich zmian, które są związane też bardzo mocno właśnie z historią, z tym, jak ten herb przez lata wyglądał, więc tak jak powiedziałem, jest to bardzo dla nas ważne.
4: Teraz troszkę jeszcze więcej o tym szkoleniu młodzieży. Kiedy się do państwa wchodzi, to na płocie są zawieszone tablice, na których są różne, można to nazwać, przykazania na temat tego, jak powinno się pracować z młodzieżą, z dziećmi. To jest intrygujące. Jak u państwa to wygląda? Ponieważ wiemy, że w różnych akademiach czasami to podejście bywa bardzo dyscyplinujące, natomiast tutaj chyba u państwa jest trochę inaczej.
9: Tak, to podejście do szkolenia nasze w zasadzie jest cały czas takie samo, jakie było x lat temu, kilkanaście lat temu, kiedy tak naprawdę na poważnie startowała Akademia Piłkarska. Też myślę, że jako jedna z takich pierwszych w Krakowie stricte Akademii Piłkarskich, to co dzisiaj już wszyscy wszędzie mamy, w każdym mieście, w każdej mieścinie, nawet w bardzo małych miejscowościach, tak to raczkowało troszkę wtedy. Natomiast już wtedy, kiedy zaczynaliśmy, wyznaczyliśmy sobie takie ideały. Nazwa dzisiaj KSPN, czy jakby część nazwy klubu, stowarzyszenia, w zasadzie już jej nie rozwijamy, natomiast tak naprawdę wywodzi się z nazwy szkółki, akademii, która startowała jako Krakowska Szkoła Piłki Nożnej. Dlaczego Krakowska Szkoła Piłki Nożnej? Ano dlatego, że kiedyś w dawnych latach, kiedy tak naprawdę tutaj piłka się rozwijała w ogóle na ziemiach krakowskich, taką krakowską szkołą gry nazywano piłkę, która była taką piłką techniczną, to znaczy zawodnicy wymieniali dużo podań, ale przede wszystkim charakteryzowali się wysoką jakością techniczną. My tak chcemy szkolić. My chcemy szkolić zawodników, którzy potrafią grać jeden na jeden, którzy mają bardzo dobrą technikę, którzy są to zawodnicy absolutnie myślący. To też jest bardzo ważna część naszego szkolenia. Bardzo dużo wkładamy w to szkolenie właśnie takich elementów, nazywamy je elementami psychodynamicznymi, elementów integracyjnych, integrujących zawodników w danych grupach. Przykładowo podam taki chyba fajny przykład. Każdy tydzień wszystkie drużyny w Akademii rozpoczynają tą samą zabawą integracyjną, więc to też bardzo fajnie wygląda, kiedy ktoś się z boku obserwuje i widzi, że wszystkie ekipy mniejsze, większe, starsi, młodsi rozpoczynają tydzień od współpracy w taki sam sposób. Bywa również, że seniorzy są w to wciągani, więc to też jest jakby taki element łączący nas wszystkich. Natomiast co do dyscypliny, no na pewno ta dyscyplina jest istotna, natomiast my przede wszystkim chcemy opierać się na relacjach, na tym, żeby trener już na starcie był uśmiechnięty, żeby trener był otwarty, żeby trener swoją postawą nie blokował w żaden sposób możliwości rozwoju zawodnika, rozwoju jego kreatywności, tego, żeby on się mógł na tym boisku pokazać taki, jaki jest, a nie do końca zawsze taki, jakim byśmy tylko i wyłącznie my dorośli chcieli go widzieć. Stąd te tablice, które rzeczywiście są takimi przykazaniami. One są też, one mówią o szkoleniu, ale są też takimi przykazaniami dla rodziców, bo to też jest coś, od czego kiedyś zaczynaliśmy. Chcemy atmosfery rodzinnej, atmosfery jednak, mimo że jesteśmy ogromną akademią z bardzo dużą ilością zawodników, wychowanków, to chcemy atmosfery takiej, która jest oparta właśnie na pozytywach, na optymizmie, na wręcz takim rodzinnym podejściu, więc to takie, wydaje mi się, że nam się to w miarę udaje przez te lata cały czas utrzymywać, mimo wielkości, mimo liczby zawodników, że jednak tutaj wchodząc na stadion czuć to, że jest przyjaźnie, że jest to tak bardzo specyficzne, bardzo nasze podejście. Natomiast przypominamy na tych tablicach też rodzicom odnośnie ich zachowań. Mają ogromny wpływ na zawodników, na swoje dzieci. Spędzają jednak z dziećmi dużo więcej czasu niż my, więc mogą być takim przekaźnikiem, mogą być taką naszą pomocą. Tego od nich oczekujemy, tego chcemy i przypominamy im o tym, bo tak zawsze było w Pogoni, że rodzic jest od wspierania zawsze pozytywnego, od dopingowania zawsze pozytywnego. Nie jest od krytyki, nie jest od trenowania swojego dziecka, nie jest od tego, żeby na meczu choćby mu podpowiadać, także tam właśnie na tych tablicach jest to między innymi przypomnienie na ten temat.
4: Pogoń Kraków, gdzie będziecie za 5 lat? W którym miejscu?
9: Na pewno będziemy robić to, co robimy. będziemy chcieli robić to, co robimy, czyli szkolić młodzież, szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić, bo to jest dla nas naprawdę najważniejsza rzecz. Będziemy chcieli robić to jeszcze lepiej tak naprawdę, jeszcze bardziej nowocześnie, wprowadzając być może nowe metody szkoleniowe, a może troszkę modyfikując te, które teraz funkcjonują. To, że podkreśliłem tutaj 3 razy słowo szkolić, to jest właśnie jedna z takich rzeczy, która nam bardzo przyświeca, dlatego że też na starcie mówiłem o tym, że klub jest otwarty i klubie jest miejsce dla każdego. To też się tyczy młodych piłkarzy, młodych zawodników. To też u nas kiedyś było bardzo istotne, że zawodnik o słabych parametrach fizycznych, o słabych warunkach fizycznych, niski, chudy, szczupły, też funkcjonował na tych samych zasadach, co każdy inny. To swego czasu też zauważył Polski Związek Piłki Nożnej. Nie mówię, że u nas zauważył, tylko zauważył po prostu globalnie w naszym kraju, dając więcej opcji właśnie tym zawodnikom tak zwanym późno dojrzewającym. U nas to było zawsze tak naprawdę, więc my po prostu chcemy się skupiać na szkoleniu, na rozwoju piłkarskim, na rozwoju osobowości, na rozwoju mentalnym. Dla każdego, kto tylko jest zainteresowany grą w piłkę nożną, bo też muszę to podkreślić, że mamy bardzo dużo grup o różnym poziomie zaawansowania i każdy chłopiec, każda dziewczynka w każdym niemal wieku znajdzie tutaj coś dla siebie. Mało tego, będzie i tego chcemy się trzymać, będzie tak miał, czy miała taki sam dostęp tak naprawdę do szkolenia, do tej samej ilości trenerów, boisk i nie będzie żadnych tak naprawdę różnic pomiędzy tymi grupami na różnym poziomie zaawansowania. Natomiast za 5 lat, patrzę tutaj za pana plecami na to nasze boisko, przede wszystkim chciałbym nie za 5 lat, a może już w przyszłym roku, żeby nasi zawodnicy, nasze zawodniczki miały możliwość grania na boisku ze sztuczną murawą. To jest dla nas absolutny priorytet. To jeśli tutaj mogę zaapelować do pana prezydenta Miszalskiego, do pana prezydenta Senka, bardzo prosimy, bardzo, bardzo prosimy i apelujemy o pomoc w tej kwestii, dlatego że tak naprawdę

0: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
1: SK Kraków.
0: 38 protest, ponad 100 rehabilitacji i 243 godziny wsparcia psychologicznego. Taką pomoc zapewniła w tamtym roku Fundacja Poland Business Run. Tylko od stycznia wsparciem objęto blisko 160 beneficjentów. Na pomoc dla nich przeznaczono 1,5 miliona złotych.
2: Kamil Bąbel, dyrektor Poland Business Run. Poland Business Run to największa charytatywna sztafeta biegowa w Polsce. Odbyła się po raz 14, zgromadziła ponad 46 tysięcy biegaczy, którzy pobiegli stacjonarnie w Krakowie i Warszawie, ale także w formule wirtualnej z aplikacją w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki temu, że biegacze biorą udział w Poland Business Run, Fundacja Poland Business Run jest w stanie pomagać osobom z niepełnosprawnością narządów ruchu i po mastektomii, w zakupie protez, wózków, sprzętu ortopedycznego, rehabilitacji czy też pomocy psychologicznej.
3: Ponad 1,5 miliona złotych udało się na tę pomoc przekazać w tym roku.
2: Tak jest. Cieszymy się, że z roku na rok przybywa biegaczy, bo to też zwiększa nasze możliwości pomocowe. Od początku istnienia biegu, od 14 lat przekazaliśmy już ponad 13 milionów właśnie osobom z niepełnosprawnościami i po mastektomii i bardzo się cieszymy z tego, że jesteśmy w stanie właśnie pomagać, a z okazji 15-lecia biegu mamy nadzieję, że pobijemy kolejny rekord.
3: O tym jubileuszu zaraz powiemy na pewno trochę więcej, no ale właśnie zapytam o tych waszych beneficjentów, bo te 13,5 miliona złotych, które przekazaliście podczas wszystkich edycji Business Runu, to pomoc dla ponad 1300 osób. Kto jest waszym beneficjentem? Czy możemy sobie przytoczyć jakieś historie?
2: Oczywiście, rzeczywiście Sylwetka osób, których pomagamy, jest bardzo wiele i ciężko byłoby wymienić wszystkich z imienia, bo udało nam się pomóc 159 osobom o różnych potrzebach, o różnych historiach. Natomiast takie charakterystyczne osoby, które warto wspomnieć, to jest Dominik, który doznał urazu kręgosłupa w ramach akcji pożarniczej. Dominik jest strażakiem, ale również ratownikiem medycznym. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy mu pomóc w tym, żeby mógł dalej pomagać innym, bo to też napawa nas ogromną radością, kiedy osoby, które otrzymały pomoc z fundacji, dalej tą pomoc rozszerzają na zewnątrz. Jest też Wiktoria, która od 12 roku życia porusza się o protezie. My mogliśmy jej pomóc w zakresie właśnie zakupu protezy i rehabilitacji. Są osoby po amputacjach piersi, po mastektomii, które korzystają właśnie z rehabilitacji, dlatego że mastektomia jest takim zabiegiem, który też ogranicza sprawność ruchową, więc ta rehabilitacja dla tych osób też jest bardzo, bardzo istotna. Mnóstwo osób, które potrzebowały protez, osoby, którym zakupiliśmy wózki, ale w ostatnim czasie też coraz więcej pomocy przeznaczamy właśnie na wsparcie psychologiczne. Często trudne historie związane z wypadkami, amputacjami, niekiedy również z próbami samobójczymi, więc widzimy tutaj ogromną potrzebę, żeby również ten obszar wspierać.
3: Wy przygotowaliście jak co roku w zasadzie taki szczegółowy raport z liczbami, ile czego było. Czytamy tutaj w tym raporcie, że to było 38 protez, 243 godziny wsparcia psychologicznego, 26 rehabilitacji dla osób po mastektomii i 102 rehabilitacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową i po amputacji, czyli no mamy taką naprawdę wymierną pomoc.
2: Tak, my od lat staramy się, żeby ta pomoc, poza tym, że jest wymierna, żeby była transparentna, więc dlatego też taki raport co roku przedstawiamy zarówno biegaczom, naszym partnerom, sponsorom, tak żeby pokazać, że rzeczywiście ta inwestycja zarówno finansowa, ale też inwestycja energii, inwestycja właśnie swojej aktywności fizycznej w to, żeby pomóc innym, żeby była widoczna i żeby każdy mógł na koniec roku ucieszyć się tym, jaką pomoc przekazał im.
3: No i przejdę do tego jubileuszu, o którym już troszkę wspomnieliśmy. Jubileusz w zasadzie podwójny, bo to 10. rocznica powstania samej Fundacji Poland Business Run, ale i 15. rocznica tej sztafety biegowej, więc myślę, że ten rok będzie dla waszej fundacji wyjątkowy, prawda?
2: Zdecydowanie. My już teraz często porównujemy sobie początki istnienia biegu z tym, co się dzieje dzisiaj. Ja przypomnę tylko, że w pierwszej edycji

0: W 2012 roku na rynku w Krakowie pojawiło się około 1000 biegaczy. Teraz widzimy, porównujemy sobie z tymi 46 tysiącami w roku 2025, więc ten przeskok jest widoczny. Podobnie w zakresie wsparcia pomocowego jedna osoba otrzymała pomoc w pierwszej edycji biegu. Teraz tych osób mieliśmy 159, więc już teraz sobie porównujemy pewne statystyki. Wracamy do tego, co było kiedyś. Natomiast szykujemy też mnóstwo wydarzeń i atrakcji, które będą towarzyszyć temu rokowi jubileuszowemu. W maju planujemy właśnie takie obchody 15-lecia biegu w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Oczywiście Poland Business Run będzie głównym tutaj sztandarowym punktem w harmonogramie roku 2026, ale też chcielibyśmy pobić kilka kolejnych rekordów, zarówno pod kątem liczby uczestników biegu, jak również pomocy, którą biegacze przekażą osobom z niepełnosprawnościami, więc szykuje się ciekawy rok i mamy nadzieję, że będzie dużo osób i część słuchaczy, którzy teraz nas słuchają, dołączą również do naszych inicjatyw.
1: A z Kamilem Boblem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Rzeźby, biżuteria, a nawet szachy. Setki eksponatów możecie zobaczyć w Muzeum Bursztynu w Krakowie. Znajduje się ono w kameralnej przestrzeni przy ulicy Świętego Jana 2. Zajrzała tam nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: Gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo o Muzeum Bursztynu w Krakowie mówi się chyba niewiele, bo ten bursztyn zawsze nam się kojarzy z tymi danborskimi miejscowościami.
3: To bardzo często właśnie ludzie, którzy nas odwiedzają, dziwią się, że to w Krakowie, ale tak, jesteśmy właśnie w samym sercu Starego Miasta w Krakowie, tuż przy rynku głównym, na ulicy Świętego Jana 2. Nazywam się Anna Ciećko. W tym momencie w Muzeum Bursztynu zajmuję się mediami społecznościowymi, ale do zeszłego roku właściwie byłam pracownikiem galerii z biżuterią bursztynową, a także pracownikiem Muzeum Bursztynu, gdzie właśnie oprowadzałam po muzeum, po wystawie i opowiadałam o tej historii, jak bursztyn powstawał, czym on jest. Pokazywałam bardzo ciekawe tutaj nasze eksponaty i dzieła artystów bursztynowych z Polski. Od 2013 roku funkcjonuje właśnie tutaj Muzeum Bursztynu, które założył pan Tomasz Mikołajczyk, który był właśnie bursztynnikiem jeszcze do niedawna i jest on bursztynnikiem nagradzany, między innymi w 2012 roku został bursztynnikiem roku. On stworzył to miejsce tak naprawdę z takiej pasji do bursztynu, z tej miłości, ale też z tego właśnie powodu, że w Krakowie mu brakowało takiego miejsca. I dzięki niemu, dzięki właśnie tej pasji jest muzeum, są przepiękne eksponaty i też ta biżuteria, która no już teraz jest właściwie na każdym rogu tutaj centrum, ale my jesteśmy właśnie tym największym miejscem poświęconym bursztynowi w Krakowie.
2: Czym jest bursztyn w ogóle?
3: Bursztyn, ogólnie sukcynit, to wbrew pozorom nie kamień, tak jak wszyscy by myśleli, to jest żywica, skamieniała żywica kopalna, która powstawała no prawie 40 milionów lat temu, także ma swój porządny wiek. Powstawała na terenach Fennoskandii, teraz już nieistniejącego lądu, ponieważ został on zniszczony przez topniejący lodowiec. Ten teren znajdował się tam, gdzie dziś mamy kraje skandynawskie, część tego właśnie Morza Bałtyckiego i Zatokę Gdańską. I dzięki temu właśnie my w obrębie tej Zatoki Gdańskiej mamy największe złoża bursztynu mamy ogólnie, jako Polska.
2: Czym on się charakteryzuje tak jako surowiec, jak go się obrabia, żeby no, był w takiej właśnie biżuteryjnej formie?
3: Z racji tego, że to żywica, więc można sobie ją formować. W 150 około stopniach Celsjusza on nam mięknie, a w 300 się topi. Więc można jakoś tutaj sobie działać. Jest wielu artystów, rzemieślników i projektantów biżuterii głównie, bo mówimy tutaj głównie o biżuterii, ale też w tych formach takich właśnie dzieł sztuki unikatowych. Artyści obrabiają bursztyn różnymi narzędziami, ale też formują właśnie przez temperaturę ten bursztyn. Są różne też techniki termiczne, na przykład zlewany jest bursztyn, tak zwany prasowany, gdzie różne kawałki bursztynu pod wpływem właśnie tej temperatury są stapiane i formowane w konkretnie oczekiwany kształt. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z tym właśnie prasowanym. Reszta oczywiście no, są różne metody, są różne też imitacje bursztynu, ale zazwyczaj ci rzemieślnicy działają z narzędziami, różnymi maszynami dla nich obeznanymi.
2: Bursztyn to głównie biżuteria, czy są jakieś inne zastosowania?
3: Och, tutaj jest dosyć szeroki temat, ponieważ tak, my ogólnie bursztyn kojarzymy z biżuterią, oczywiście te korale, hawajki naszych babć i czy nawet prababć już dla niektórych. Ogólnie bursztyn, tak, to jest w Polsce biżuteria, to są jakieś drobne właśnie elementy, które kojarzymy na przykład z wyjazdu na wakacje, tym bardziej nad morze, ale w Krakowie też najwięcej chyba sprzedaje się właśnie tej biżuterii właśnie. Zdarza się, że sprzedają się dzieła sztuki, tak jak właśnie u nas. Kiedyś mieliśmy przepiękną głowę lwa rzeźbioną z bursztynu i zyskała ona swojego nabywcę. Ona ważyła chyba około 7 kg nawet, także była naprawdę sporych rozmiarów. Można ją sobie obejrzeć gdzieś tam na naszych mediach społecznościowych nawet, także polecam, ale głównie właśnie biżuteria. Zastosowanie w tym momencie na przykład przy lecznictwie mamy nalewki bursztynowe do wcierania, oczywiście są kosmetyki z ekstraktami z bursztynu, mydła, szampony, to są głównie preparaty nawilżające, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, ale w historii ogólnie, historia pamięta bursztyn doskonale jako środek dodawany też w formie sproszkowanej do potraw, który miał regulować trawienie, miał działać także na stany lękowe czy na depresję. W wielu w ogóle domostwach, też w trakcie nawet dżumy, okadzano proszkiem bursztynowym, palonego okadzano domostwa, ponieważ bursztyn ogólnie ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i tutaj występuje też w formie oleju i olej bursztynowy również takie właściwości posiada. Jest często wykorzystywany jako taki środek znieczulający czy właśnie antyseptyczny.
2: Przeglądając na przykład waszą stronę internetową, też natrafiłam na takie sformułowania, że bursztyn był takim elementem wręcz magicznym, mitycznym.
3: Tak, można na naszej wystawie zobaczyć właśnie tą część magiczną bardzo. Na przykład pająka stworzonego z koralików bursztynowych. Ten pająk nawiązuje do ludowej tradycji słowiańskiej. Symbolizował opiekę słońca nad domostwem, miał przynosić dobrobyt. My kojarzymy na pewno z kultury ludowej te pająki wykonywane z papieru czy bibuły, a my w muzeum mamy taki właśnie stworzony z bursztynu. Także warto to zobaczyć, bo jest to bardzo okazały i unikatowy eksponat. Także w tej kwestii magicznej, ale w ogóle bursztyn był też talizmanem. Wiele jego form nazewnictwa wywodzi się z mitologii, bo wiadomo, każdy lud tłumaczył sobie jego powstawanie i każdy ma na to swoją teorię oraz wierzenia z nim związane, więc tutaj ta magia i historia bardzo ładnie się łączą z bursztynem.
2: No to przejdźmy sobie w takim razie po tej waszej wystawie, bo to jest takie kameralne miejsce, to nie jest duże muzeum, więc ta przestrzeń jest nieco ograniczona, ale myślę, że mamy o czym mówić.
3: Tak, ta wystawa pod tytułem Bursztyn, jego piękno i dzieje składa się z eksponatów z własności prywatnej pana Tomasza Mikołajczyka oraz tych wypożyczonych z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. I tutaj właśnie dzięki nim przedstawiamy historię tego, jak ten bursztyn powstawał, w jaki sposób on wypływał z drzewa, bo jest to żywica, która była tworzona przez drzewa, prawdopodobnie przez jakiś gatunek sosny. Mamy właśnie tutaj ukazane te sposoby jego wyciekania i tego, co się tam dostawało, kiedy ta żywica jeszcze była lepka. Dlatego też właśnie mamy fantastyczne okazy insektów, czyli inkluzji na przykład w bursztynie. Mamy też przepiękne dzieła sztuki polskich głównie artystów, znanych właściwie na całym świecie oraz takie rzeczy, które właściwie występują już bardzo rzadko, bo nie tworzy się na przykład chociażby róży z bursztynu, czy lampy bursztynowe powstają równie rzadko już, a są wciąż w jakimś tam stopniu interesujące dla zwiedzających i dla nabywających. Także mamy tutaj takie rzeczy związane z historią, ale też trochę uderzające w nowoczesność.
2: Tutaj faktycznie te drzewa i ta natura, o której pani mówiła, a tutaj bursztyn ukazany jako część właśnie dzieła sztuki, część rzeźby.
3: Tak, dokładnie. Mamy taką największą naszą okazałą rzeźbą, jest właśnie Pegas, autorstwa pana Sumerackiego. Jest to naprawdę okazałe i przepiękne dzieło, wykonane tutaj z drewna gruszy pokrytego srebrem i ten bursztyn właśnie, przepiękny bursztyn tworzy takie niemal płomienne skrzydła Pegaza, więc tutaj akurat jeżeli chodzi o nasze muzeum, to Pegazów i koni mamy chyba najwięcej, jeżeli chodzi o bursztynowe dzieła w Krakowie. Warto przyjść i zobaczyć, bo to jest naprawdę piękna kolekcja.
2: No to myślę, że możemy sobie przejść kawałeczek dalej. No i tutaj na pierwszy rzut oka rzucają się biżuterie. Biżuteria wszelakiego rodzaju, bo od wisiorków, korali, bransoletek, pierścionków. Ile mamy tej biżuterii? Co tutaj mamy w ogóle?
3: Mamy kilka tysięcy elementów biżuterii, także tutaj jest tego naprawdę do wyboru, do koloru. Dla każdego znajdzie się coś, co mu się spodoba. Naprawdę stylów jest tu wiele. Znajdują się tutaj dzieła artystów, którzy tworzą właśnie w bursztynie, ale także producentów, gdzie mamy tutaj biżuterię na skalę masową, czyli taką podobną, odlewy, ale też unikaty. Także style nowoczesne, jak najbardziej. Biżuteria nagradzana na światowych konkursach, na przykład panów Gliwińskich. Tutaj biżuteria jest znana na całym świecie, bo i w Nowym Jorku, i w Europie ona występowała na różnych konkursach, zdobywała nagrody. Mamy też przepiękne okazy, takie jak właśnie te bursztynowe rzeźby w ramach projektu państwa Kellarów. Biżuteria pana Stajszczaka, pana Pomianowskiego, tutaj warto wspomnieć szczególnie o nim, ponieważ jest twórcą takiej prawie że królewskiej biżuterii. Jego komplet biżuterii trafił jako prezent taki dyplomatyczny dla królowej norweskiej. No jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, gdzie można zobaczyć, jak ten bursztyn potrafi być różnie wykorzystywany, jak pięknie oprawiany też.
2: No właśnie, piękne też jest to, że ten bursztyn ma różne kolory. Tak naprawdę to nie jest jeden kolor, tylko tych kolorów tutaj mamy mnóstwo. Od tych takich całkiem ciemnych, po te wręcz takie żółciutkie.
3: Kolorów bursztyn ma wiele. Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach powstawał, co się tam dostawało. Najbardziej taki znany kolor, który kojarzymy z bursztynem, to oczywiście ten brązowy, czasem nazywany koniakowym właśnie, lub miodowym. Najwięcej jest też go, jeżeli chodzi o tutaj polski rynek. Jest też bursztyn mleczny lub też biały. To jest najcenniejszy bursztyn, ponieważ jest najrzadszy. Wszystko zależy tutaj od tego, że jest w nim bardzo, bardzo dużo pęcherzyków powietrza, niemal milion na centymetr sześcienny, więc tutaj jest tego naprawdę wiele. Mamy też bursztyny zielone, bursztyny ziemne. Ja czasem je nawet nazywam piernikowymi, ponieważ idealnie przypominają piernik. Są też modyfikowane bursztyny, na przykład wiśniowy, który powstaje w sposób obróbki termicznej i ciśnieniowej, gdzie właśnie producent stosuje specjalne komponenty i powstaje nam piękna wiśniowa barwa, bardzo oryginalna zresztą, bo nie każdy wie, patrząc od razu na to, że to bursztyn. Także tutaj tych kolorów jest dużo, ale bardzo ciekawym jest także bursztyn mleczny z refleksami niebieskimi lub też szarymi. Często właśnie pada pytanie, czy bursztyn niebieski jest naturalny. No nie do końca, bo właśnie ten refleks niebieski to piryt i tylko taki będzie naturalny. Te niebieskie są już raczej syntetyczne. Tych akurat nie mamy, bo stawiamy raczej na te naturalne. Certyfikujemy bursztyn, także staramy się, żeby było wszystko tutaj jak najbardziej rzetelne.
2: Tutaj kolejne gabloty z biżuterią, ale zerkam też, no bo przecież będąc w Krakowie, no to od razu nam się rzuca gdzieś wyobraźnie no smog wawelski, który gdzieś króluje nad tym naszym Krakowem. No i tutaj mamy takie bursztynowe smoczki.
3: Tak, mamy bursztynowe smoczki, nawet specjalnie przygotowałyśmy mu tu owieczkę, która jest związana również z naszą kulturą i naszymi legendami. Przepiękne smoki wykonane z bursztynem w srebrze. Dzieła sztuki, które są całkowicie unikatowe.
2: A tu wręcz bardzo chyba współczesny element, taki współczesny naszyjnik. Trochę wygląda jak taka zębatka, machina. Co to takiego?
3: To jest komplet biżuterii, naszyjnik i bransoleta z kolekcji mechanicznej pana Jacka Barona, który był wyjątkową osobistością i wyjątkowym talentem w świecie bursztynu. Stworzył właśnie taki komplet na końcu lat 90. na specjalny pokaz mody strojów kąpielowych i tam właśnie cała magia polegała na tym, że w trybiki tej biżuterii była zawinięta nitka, która tworzyła jako całość taką pelerynkę wokół właśnie strojów kąpielowych i kiedy wprawia się w ruch te mechanizmy, one się ruszają i dzięki temu nawijały sobie tą nitkę. Ta nitka odkrywała praktycznie strój kąpielowy, ale tak naprawdę to ta biżuteria grała tam główną rolę.
2: No i myślę, że nie możemy przejść obojętnie od tego nadmorskiego elementu, bo przecież bursztyn właśnie kojarzy nam się z morzem przede wszystkim i tu ten morski element również macie.
3: Tak, mamy kilka statków, ten jeden właśnie dosyć taki okazały, wykonany techniką klejonkową, gdzie podobnego kształtu odłamki bursztynu łączy się naturalnym spoiwem i można podziwiać właśnie takie oto latarnie, właśnie statki, czy też właśnie tego pająka, a wszystko to jest też związane z naszą słowiańską legendą o powstaniu bursztynu, skąd on się właściwie wziął, czyli o królowej Juracie, jej bursztynowym zamku na dnie Bałtyku. Także ten element morski jest jak najbardziej tutaj istotny i można go podziwiać. Mamy również wypożyczone oczywiście serce, tak nazywamy to sercem Bałtyku, mamy go w Krakowie, bo jest to bryłka nazwana sercem, wydobyta na plaży w Pucku. Warto przyjść do nas i obejrzeć to, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowy okaz. Bursztyn wyróżnia się też tym, że posiada od 3 do 8% kwasu bursztynowego, nasz bursztyn bałtycki i szczególnie ten kwas znajduje się w korze bursztynowej, najwięcej się go tam znajduje. Dzięki temu właśnie mamy tutaj przepiękne okazy właśnie tej surowej biżuterii bursztynowej. Jak potrzemy sobie taki kawałek, poczujemy cudowny właśnie sosnowy zapach bursztynu. Można sobie wyobrazić też szum morza i poczuć się właśnie jak nad Bałtykiem.
2: Wszystko można zrobić z bursztynu, bo tam też jakieś szachy widziałam.
3: No, ale można też i pizzę. Pizzę również można. Mamy tutaj pizzę bursztynową jako taki wyjątkowy również eksponat. Także właściwie wszystko zależy od fantazji i granic, jakie może ta fantazja przekraczać. Myślę, że bursztyn z racji tego, że jest taką elastyczną żywicą, jest też elastyczny na te pomysły artystów.
2: Dlaczego warto Was odwiedzić?
3: Ponieważ jesteśmy jedynym takim miejscem w Krakowie, a jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechać nad morze i obejrzeć cudowne eksponaty nad morzem, może zacząć od Krakowa. To dlatego również, że mamy wyjątkowe eksponaty i kochamy bursztyn, umiemy o nim opowiadać, uwielbiamy to robić. Bursztyn jest w naszym serduszku tak samo jak i w sercach mieszkańców nadmorskich miejscowości, także opowiemy o tym równie pięknie. Są wyjątkowe eksponaty, historia jest cudowna, warto ją poznawać i warto się przyjrzeć temu, jaki mamy wielki skarb w Polsce.
1: A muzeum można zwiedzać codziennie, wstęp jest bezpłatny. Na placu centralnym przy kombinacie albo przed Arką Pana zwiedzanie Nowej Huty można zacząć w wielu miejscach, bo to naprawdę ogromny obszar Krakowa. I kolejny punkt w naszym eskowym cyklu o najciekawszych szlakach turystycznych w stolicy Małopolski. A na trasie architektoniczne perełki socmodernizmu, ciekawe parki czy niezwykłe plenerowe rzeźby.
4: Monika Chyla, licencjonowany przewodnik po Krakowie, krakowianka, dyplomowany krakowianista, pierwszy i jedyny przewodnik, który oprowadza w stroju krakowskim. Ja zawsze zapraszam turystów do serca Nowej Huty, czyli na plac centralny imienia Ronalda Reagana. A tak naprawdę możemy ten szlak zacząć i od Arki Pana, i od kombinatu metalurgicznego, tam gdzie nas akurat los przyprowadzi.
5: Jakie są najciekawsze miejsca na tej trasie?
4: Zwiedzając Nową Hutę należy zobaczyć i kontemplować architekturę, która jest wokół placu centralnego przede wszystkim, bo ta architektura jest ciekawa w całym mieście, w całej dzielnicy obecnie. Co jest takiego unikalnego w tej architekturze, że tysiące turystów tutaj przyjeżdża? Jest to architektura socrealizmu realistycznego, ale połączona ze stylem narodowym. Przypomnijmy, że stylem narodowym Polski jest styl renesansowy. Zatem jak będziemy na placu centralnym i oglądniemy te budynki, które tam zobaczymy, zobaczymy na samej górze krenelarz, czyli te ząbki, które są charakterystycznym elementem dla zamków na przykład obronnych i rzeczywiście nie tylko spełniały swoje estetyczne cele, ale każdy taki kwadracik na górze miał być tarczą ochronną dla snajpera. Zobaczymy w architekturze krużganki, takie podcienia, które dokładnie się znajdują na Zamku Królewskim na Wawelu. No i warto zwrócić uwagę na balkoniki pod oknami. To jest ten sam styl. Tak naprawdę szlak trwa w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką kondycję ma turysta, bo możemy zobaczyć oprócz architektury Placu Centralnego blok szwedzki, pierwszy, najdłuższy blok w Nowej Hucie, który był nie tylko kolorowy, ale pierwszy raz użyte w nim były balkony. Możemy zobaczyć blok helikopter, blok francuski, który ma zaokrąglone szyby tam, gdzie powinien być kąt prosty. Proszę Państwa, to jest ubiegły wiek, lata 70. ubiegłego roku, wieku, więc jest to rzeczywiście ewenement. Warto się udać do kombinatu i zobaczyć budynek S i budynek Z, które są z kolei porównywane do Pałacu Dożów w Wenecji. Tam są przepiękne wieżyczki z koronami i cała ta architektura, o której wspominałam już z detalami przy Placu Centralnym, również jest w kombinacie w tych budynkach wejściowych. Co ciekawe, między budynkiem Z a budynkiem S jest schron przeciwatomowy, którym możemy podziemiami przejść z jednego budynku do drugiego. I schrony przeciwatomowe są kolejnym elementem, którego należało nie przeoczyć w Nowej Hucie. Mamy 4 schrony przeznaczone do zwiedzania dla turystów. Jest oczywiście mit, który mówi, że jest w Nowej Hucie miasto podziemne. jest tych schronów bardzo dużo i jak wejdziemy z jednej strony do schronu, to z drugiej strony Nowej Huty wyjdziemy innym schronem. To jest nieprawda, ale prawdą jest to, że w Nowej Hucie było 250 schronów przeciwatomowych. Nie warto przeoczyć takiego budynku jak Kościół Arkipana. Przepiękna świątynia, która jest związana z niezwykłą i poruszającą historią walki o krzyż w Nowej Hucie. Walki, która miała miejsce 1 kwietnia 1960 roku, a z założenia trzeba pamiętać, że Nowa Huta miała być miastem bez Boga, tak w założeniu komunistów było, a tymczasem to tutaj odbyły się tak krwawe walki o krzyż. Kolejnym bardzo ciekawym zabytkiem Nowej Huty, którego nie wolno przegapić, to klasztor Mogile. Klasztor z cudami słynącym Chrystusem. Figura na krucyfiksie ma prawdziwe włosy. Według legendy te włosy rosły i ludzie obcinali je po to, żeby uzdrawiać swoje choroby. To się skończyło, ponieważ pewna pani ucięła kosmyk włosów Chrystusa i dała ponoć dla chorego zwierzaka. W klasztorze ojców Cystersów w Mogile znajdują się niezwykłe freski XVI wieku Stanisława Samoszczelnika. Tam zachęcam też do wejścia do Muzeum Ojców Cystersów, bardzo ciekawego miejsca, w którym zobaczymy stare inkabuły, ornaty i różne ciekawostki związane z życiem zakonników w średniowieczu i nie tylko. A obok możemy zwiedzić drewniany kościółek Perełka, architektury drewnianej, kościółek świętego Bartłomieja, bardzo, bardzo stary, którym, jeżeli będziemy mieć szczęście, zobaczymy wygrawerowany podpis artysty, który wyrzeźbił wrota. No i przede wszystkim zachęcam do spaceru na kopiec Wandy, ręcznie usypanej mogiły, z którego do kopca możemy podziwiać panoramę całego Krakowa. Nowa Huta obecnie jest chyba najbardziej zieloną dzielnicą Krakowa. Tutaj mamy bardzo dużo zielonych terenów i co ciekawe, możemy pospacerować szlakiem rzeźb plenerowych 70-80 lat. Polecam przejść do parku Wiśniowy Sad i zobaczyć rzeźbę Mała Syrenka. Można przejść do parku Ratuszowego, zobaczyć rzeźbę Akwarium. Można przysiąść na takiej ławeczce, która na wzór ławeczek na plantach ma pewien kod QR przypisany do danego artysty, pisarza i poznać jego życiorys bądź jego dzieła. Oprócz rzeźb plenerowych i przepięknych parków zielonych, Nowa Huta jest bardzo ciekawą dzielnicą, bo oferuje szlak street artu. Mamy wiele legalnych, kolorowych murali. Wiele z nich zawdzięczamy Łukaszowi Lędzie. Największy mural w Nowej Hucie znajduje się na tyle sali koncertowej Nowochódzkiego Centrum Kultury. Mural, który tworzyło 18 artystów, a będąc już tam, to warto się przespacerować na Łąkach Nowochódzkich użytku ekologicznym, na którym nie tylko możemy odpocząć, ale przede wszystkim pomyśleć o tych wszystkich zwierzętach pod ochroną, o motylku modraszku, który właśnie tam ma swoją siedzibę. A są też takie ciekawe ptaki, jak na przykład bączek, który wydaje z siebie taki śpiew przypominający warczenie psa.
5: Jakie legendy i tradycje możemy napotkać na tym szlaku turystycznym?
4: Jest legenda związana z królewną Wandą, która nie chciała Niemca i broniąc Polskę przed najazdem Rydygiera, który wystąpił z propozycją matrymonialną dla niej, grożąc, że jeżeli zostanie odrzucony jako kandydat, to najedzie na Polskę, rzuciła się w odmęty Wisły, ratując poddanych od rozlewu krwi. No i wdzięczni poddani usypali jej kopiec ręcznie. Kopiec, czyli mogiłę, dzisiaj nazywaną kopcem Wandy. Na kopcu jest kopia rzeźby Jana Matejki, orzeł i herb Wandy, czyli miecz i kądziel. Zachęcam też do przeczytania legendy spisanej przez Wincentego Kadłubka, który to pisał, że Wanda była rzeczywiście tak pięknej urody, że na swoją urodę jak wędkę łowiła mężczyzn. Ale ta uroda była specyficzna, kiedy dwie wrogie armie spotkały się i w pierwszym rzędzie była nasza Wanda, to obca armia pierzchała ze strachu na jej widok. Więc którą legendę Państwo sobie wybiorą do opowiadania sobie nawzajem, to już należy do Państwa.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Pasażu Kapelanka i Centrum Handlowym M1 w Krakowie minus 35% na wszystkie obrączki ślubne ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Pasaż Kapelanka i Centrum Handlowe M1 w Krakowie. Minus 35% tylko do końca maja.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz o nowym mieszkaniu w Krakowie? Przyjdź na dni otwarte inwestycji Łebkowskiego 11 od dewelopera Wawel Service. Możesz zyskać nawet do 110 tysięcy. W piątek 22 maja od 15 do 19 i w sobotę 23 maja od 10 do 15. Spotkaj się z Wawel Service na Łebkowskiego 11 i odbierz klucze do własnego M. Gotowe mieszkania czekają na ciebie.
6: I po reklamie.

0: Polska, Kraków. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Myślisz o nowym mieszkaniu w Krakowie? Przyjdź na dni otwarte inwestycji Łebkowskiego 11 od dewelopera Wawel Service. Możesz zyskać nawet do 110 tysięcy. W piątek 22 maja od 15 do 19 i w sobotę 23 maja od 10 do 15. Spotkaj się z Wawel Service na Łebkowskiego 11 i odbierz klucze do własnego M. Gotowe mieszkania czekają na ciebie.
4: I po reklamie.
5: SK Kraków. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
6: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
7: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
6: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
5: 20.

0: Gips i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać to tym razem 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na Fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z Fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Dis na raka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Podobnie Oki. Nobody Loves You to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko, jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gad Wifi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max, to tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami, jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłebo na fidę. A do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi. Ale i tak mnie nie ma, w nim jestem, na mieście robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla mnie życie

0: bądź.
1: Eska Kraków.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych

Chodzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

Rádio SK. 8.

I nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Win, Gips to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. I właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na 7.

wypiję ze dwie, co najmniej dziś, z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych Rap 20. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to 6 miejsce Rap 20. Tydzień temu była to 8, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane, a więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Gibbs i Kukon, Ty masz. To miejsce czwarte rap dwudziestki. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap dwudziestki. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca z przed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego. To spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radio SK. 3.

seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście

seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Miu, PZ i BDOS 2-1-1-5. Fantazje to miejsce trzecie. Rap 20 gramy. Najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl. Układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2-1-1-5. Teraz też hasło 2-1-1-5 się pojawi, choć już z Kalifornii. California Love i Whitechor to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny, bo prosto z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Śląska, Kraków.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix. Już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogłem ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy.
1: Co jest?
0: 5 twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy. Te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzić. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.